mu yɛ twa kristo ne deɛ wogye ne dia sɛ wɔabra wɔapora a ɔmo abra bɛyɛ yie wɔnipa bɛ ne wɔaha wo wɔku w'ani wase wɔ fie wɔatɔ wo.

asofo Abraham ane owa Asante Dumpa se adansi asokwaye ayokanjache ni wadubia se na gese yako ayye sarifu wawwa hini wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi